Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem,

0: koniec ultimatum. Politycy PiSu mieli do północy zrezygnować z członkostwa w stowarzyszeniach. Po 20 latach wyrok sądu w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Dziś startuje Rajd Polski i wraca odcinek specjalny. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Termin partyjnego ultimatum minął o północy. Politycy PiSu mieli składać rezygnację ze stowarzyszeń i złożyć oświadczenie o przynależności do partii. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyła się wczoraj seria rozmów. Najpierw Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Potem na Nowogrodzką przyjechali politycy z frakcji przeciwnej byłemu premierowi. Co wiadomo po tych rozmowach, to pytanie do Michała Skolimowskiego.
1: Porozumienia na linii Kaczyński-Morawiecki nie ma. W krótkim oświadczeniu rzecznika PiS w mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać, że rozmowa była konstruktywna, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia w kluczowej sprawie. Poseł Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom liczy jednak, że Morawiecki i jego współpracownicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
2: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
1: Były premier i jego stronnicy nie odpuszczają w sprawie stowarzyszenia, nie chcą też opuszczać partii, zaznaczają jednak, że są z niej raczej wypychani. Podczas spotkania przy Nowogrodzkiej przedstawiono też prezesowi ponad 20 propozycji, które mogą uspokoić sytuację i zakończyć wewnętrzny spór. Porozumienia jednak nie osiągnięto.
0: Propozycje padły też ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, m.in. zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Została jednak odrzucona, przekazał w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Krakowski sąd uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający.
3: Ta sprawa ma wyjątkowy charakter. Jest trudną, skomplikowaną sprawą. Chociażby z powodu materii, jakiej ona dotyczy. Otóż ta sprawa była trudna z powodu tego, kim były strony tego postępu.

0: Po jednej stronie bowiem był minister sprawiedliwości, prokurator generalny, najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości w historii. Po drugiej stronie byli lekarze, i to niezwykli lekarze z Pcimia.
1: Uzasadniał sędzia Tomasz Kudla. Przypomnijmy, Jerzy Ziobro trafił do krakowskiego szpitala uniwersyteckiego w czerwcu 2006 roku i zmarł 2 lipca. Prokuratura 2 razy umarzała śledztwo, ale rodzina złożyła w sądzie własny akt oskarżenia o popełnieniu błędu medycznego przeciwko lekarzom.
2: To jest wyrok salomonowy, w którym każdy odnajdzie coś korzystnego dla siebie. 3 lekarzy uniewinnionych. No, w przypadku głównego operatora sąd stwierdził, że leczenie było nieoptymalne. Natomiast no, nie sposób tego nieoptymalnego leczenia powiązać z skutkiem śmiertelnym.
1: Mówił prokurator Eryk Stasielak. Sprawa była przedmiotem sądowego sporu od prawie 20 lat. Śledczy szukają osoby, która raniła ostrym narzędziem 16-latka. Do zdarzenia doszło przedwczoraj przy alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Ranny w brzuch nastolatek trafił do szpitala.
3: Doznał urazu wątroby. Aktualnie jego stan jest stabilny, a doznane obrażenia nie zagrażają jego życiu. W chwili obecnej gromadzony jest materiał dowodowy.
1: Mówił Łukasz Malarski, rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury. Sprawa prowadzona jest w kierunku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: To już diś na Śląsku startuje 82. rajd Polski, do pokonania ponad 900 km. Po 27 latach powrócił odcinek specjalny Przegibek, ponad 50 ciasnych zakrętów i serpentyn.
5: To jest kultowy odcinek specjalny i poza tym jest to całkiem nowy odcinek w harmonogramie tego rajdu, dlatego jest taki ważny. Chcę się zmierzyć, chcę rywalizować i chcę pokazywać swoje najmocniejsze strony jako kierowcy rajdowego.
1: Z rajdowcami Kajetanem Kajetanowiczem oraz Miko Marczykiem rozmawiał Dariusz Brombosz.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: My się też rozpędzamy, wyrzucamy piątkę, bo jutro już 6, czyli sobota. Dzień dobry, witam dzisiaj Kasia Kozimor
1: i Justyna Bieniek.
6: Zapraszamy do 9. A teraz Abba, Mamma Mia, za chwilę Chris, Ria i Julia. A kto ma dzisiaj imieniny? Sprawdzimy i opowiemy o tym na pewno.

12 minut po godzinie 6 i mamy piątek i to jest 24 dzień lipca i obchodzą swoje imieniny m.in. Augustyn, Kinga, Krystyna, Krzesimir, Kunegunda, Olga i Wiktor. Wszystkiego dobrego. Świętują urodziny Gus Van Sant, amerykański reżyser, scenarzysta, producent filmowy, Laura Schaffran, polska wokalistka jazzowa i Jennifer Lopez, amerykańska modelka, piosenkarka, aktorka pochodzenia portorykańskiego. Wszystkiego najlepszego. A jeszcze w Polsce dzisiaj obchodzimy święto policji. Czas na Ewangelię.

Thriller, Michael Jackson, nie ma to jak zacząć dzień od takiej dawki energii. A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody, ale wcześniej jeszcze troszkę pokołysze nas Polanka.

0: Radio Plus.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ultimatum skończyło się o północy, tym samym minął czas, który wyznaczył członkom PiSu Jarosław Kaczyński. Chodziło o złożenie rezygnacji z udziału w stowarzyszeniach i złożenie oświadczenia o przynależności do partii. Dziś w południe prezes Prawa i Sprawiedliwości wygłosi oświadczenie. A jeszcze wczoraj Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek napisał potem, że rozmowy miały charakter konstruktywny, ale nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Przypomnijmy, były premier nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. W wiadomościach Bliski Wschód i co najmniej 4 ofiary amerykańskich nalotów na Iran. To była 13. z rzędu noc ataków USA. Celem były wojskowe ośrodki dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne czy ośrodki rozpoznania. Jednocześnie Teheran ostro potępił plany przejęcia przez Stany Zjednoczone zamrożonych państwowych aktywów. Władze ostrzegają przed zapalnym precedensem, który może wywołać groźny chaos. Raków z dwubramkową zaliczką, a GKS w trudnej sytuacji. Za polskimi drużynami pierwsze mecze drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Zespół z Częstochowy ospale rozpoczął mecze z Walettą i po pierwszej połowie przegrywał 0-1. W drugiej odwrócił losy meczu i wygrał 3-1. Ta sztuka nie udała się GKS-owi Katowice. Na wyjeździe przegrał z MSK Żilina 1-2. Za tydzień rewanże.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku w piątek 24 lipca. Za 26 minut będzie godzina 7. Już za chwilę John Travolta, Olivia Newton-John. Teraz Urszula i Anioł wie.

0: Rock and Roll is King to Electric Light Orchestra na antenie Radia Plus. Za 8 minut będzie godzina 7. Jest piątek, jest 24 dzień lipca. Co się kryje za tą datą? Artur Moczarski już wyjaśnia.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 24 lipca 1002 roku podczas zjazdu w Merseburgu doszło do ataku na orszak Bolesława Chrobrego. Domniemanym zleceniodawcą zamachu był cesarz Henryk II. Tego dnia w roku 1792 król Stanisław August Poniatowski złożył na ręce posła rosyjskiego Jakowa Bułhakowa, zażądany przez Katarzynę II, akces do Konfederacji Targowickiej. 24 lipca w roku 1292 w Starym Sączu zmarła Kinga Kunegunda, węgierska królewna, żona księcia Bolesława Wstydliwego, która całe swoje życie poświęciła Polsce. Fundowała klasztory, wspierała ubogich, a po śmierci męża wstąpiła do klarysek właśnie w Starym Sączu, do klasztoru, który sama wcześniej ufundowała. Z jej postacią wiąże się legenda o soli Wiwieliczce, jakoby to ona miała sprowadzić do Polski pierwszy kamień, wrzucając pierścień do węgierskiej kopalni, by ten cudem odnalazł się później w polskiej ziemi. Wiemy, że gdy miała tylko 5 lat, zaręczono ją z księciem krakowsko-sandomierskim Bolesławem. Dziewczyna w posagu dostała od taty króla Węgier najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu w Marmaros, a w drodze do Polski zabrała ze sobą doświadczonych górników węgierskich. Ci znaleźli sól w Boźni i Wieliczce, gdzie w miejscowej kopalni można podziwiać piękny posąg Kingi wyrzeźbiony w soli.

Piec mamy bardzo deszczowy, no ale z piosenkami na antenie Radia Plus to jest tak porówno, powiedziałabym. Nie, że tylko leje, albo tylko świeci słońce, wszystkiego jest po trochu. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie, jak zawsze, codziennie. Za kilka chwil wracamy do nich, ale wcześniej łyk historii, znaczy nie, łyk pogodowy, znaczy nie, co ja mówię, łyk najnowszych wiadomości na antenie Radia Plus, chyba łyk kawy by się przydał. No i oczywiście o pogodzie też trochę opowiemy. Europa szykuje się na skrajne temperatury w okolicach 48 stopni Celsjusza. Taka temperatura przewidywana jest w Hiszpanii 28 lipca.

0: Radio Plus.
1: Uwaga kierowcy, poważny wypadek na Podkarpaciu, bus wypadł z drogi, są ranni. Białoruski reżim ostrzega przed zamachem w Polsce. Czy kryje się za tym coś innego? Ta sprawa u nas już za chwilę. Przejechał prawie 9 tysięcy kilometrów nauczyciel z Koszalina, podróżował dookoła Morza Bałtyckiego. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ważne informacje dla kierowców na południu kraju. 3 osoby ranne po wypadku na A4 na Podkarpaciu. Na odcinku Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski na wysokości miejscowości Zawady bus wypadł z drogi. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa. Nie ma już natomiast utrudnień na trasie S8 z Łodzi do Warszawy. W nocy na wysokości węzła Łódź Południe motocyklista uderzył w barierę. Ranny trafił pod opiekę lekarzy. Białoruś ostrzega nas przed zamachem. Takie informacje od władz w Mińsku miał otrzymać polski chargé d'affaires na Białorusi Krzysztof Ożanna. Media związane z tamtejszą opozycją wskazują jednak, że prawdziwe motywy tego ostrzeżenia mogą być inne.
2: W komunikacie białoruskiego MSZ-u czytamy, że celem zamachu mają być małoletnie dzieci białoruskie działaczki mieszkającej w Polsce. Zamach ma przygotowywać osoba, która mieszka w Polsce, ale jest pozbawiona przez polskie władze ochrony i prawa pobytu, a na Białorusi została skazana za liczne przestępstwa. W komunikacie czytamy też, że dodatkowe informacje w tym temacie zostaną przekazane pomiędzy właściwymi organami obu krajów. Tych doniesień na razie nie potwierdza polski MSZ. Z kolei białoruski serwis działający w Polsce, Centrum Europy, wskazuje, że celem takich informacji może być skierowanie uwagi polskich służb na białoruską opozycję.
1: Tematem zajął się Michał Rawa. Sprawca zatrzymany po prawie 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w sierpniu 2011. Dziewczynka odprowadzała koleżankę na przystanek i wracała do domu. Wtedy ją zaatakowano. Mimo zabezpieczenia śladów DNA przez lata nie udało się ustalić zabójcy. Teraz dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym policjanci z Archiwum X zatrzymali podejrzanego. O szczegółach już teraz.
3: Prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 37-letniego mieszkańca Gdyni, który usłyszał zarzut zabójstwa 13-letniej.

0: 16-letniej Izy. Przełom w śledztwie możliwy był dzięki wykorzystaniu genealogii genetycznej, po raz pierwszy zastosowanej w Polsce w postępowaniu karnym. Jak przekazali śledczy, mężczyzna w chwili zbrodni miał 22 lata i mieszkał w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zabójstwa. Przez kolejne lata prowadził zwyczajne życie.
1: Ukończył studia wyższe, jest żonaty, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję.
0: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Podejrzany przyznał się do zabójstwa, ale odmówił składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.
2: Paweł Lemke, dziękujemy. Plaga szczurów w centrum Warszawy. Gryzonie opanowały okolice lokali gastronomicznych przy Alei Jana Pawła II. Sanepid przyznaje, rozwiązanie problemu będzie trudne. Zdaniem mieszkańców potrzebne są konkretne działania.
3: Roznoszą wszystko, co jest chorobotwórcze. No, deżre, ukąsi, to jest niebezpieczne. Sanepid, zarządcy budynków powinni być czujni, bo to muszą być odgórne decyzje.
2: Problem nasila się zwłaszcza tam, gdzie w pojemnikach zalegają resztki jedzenia. Co może pomóc?
4: Utrzymanie porządku, właściwe gospodarowanie odpadami, nie pozostawianie tych odpadów przez długi okres czasu, dodatkowo zabiegi deratyzacyjne.
2: Mówił Artur Walkiewicz, zastępca powiatowego inspektora sanitarnego. Według mieszkańców problem z gryzoniami trwa od dawna. Po zgłoszeniach efekt był niewielki.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Prawie 9 tysięcy przejechanych kilometrów i 2 tygodnie w trasie Andrzej Liśniewski, nauczyciel z koszalińskiej samochodówki, zakończył niezwykłą podróż polonezem dookoła Morza Bałtyckiego. Wyprawa przebiegała przez Niemcy, Danię, Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę.
6: Na szczęście były tylko 2 poważne awarie. W Norwegii awaria tylnych hamulców, to jest wyciek płynu hamulcowego z butylnych cylinderków hamulcowych, oraz w Finlandii, akurat kiedy oczywiście musiałem się spieszyć na prom, miałem awarię aparatu zapłonowego.
2: Podczas wyprawy Andrzej Liśniewski nocował głównie w samochodzie lub w namiocie. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku 5,5 minuty po godzinie 7. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9, a po 9 dzisiaj Tomek Waloszczyk. Rozdzieliliśmy się na chwilę. Za chwilę Village People, teraz Baim i Biała Armia.

Byliśmy Cool YMCA na antenie Radia Plus. Ach, to roztargnienie, czasem naprawdę można stracić nerwy i duże pieniądze, no, tylko dlatego, że czegoś się gdzieś tam zapomniało i czegoś nie dopilnowało. Pewien Włoch leciał do Bari, bo jak wysiadł z samolotu, to się okazało, że gdzieś portfel się zawieruszył, ale miał taką aplikację i w portfelu był taki lokalizator, więc sprawdził, gdzie on się może znajdować. Okazuje się, że zostawił portfel w samolocie. No to buch do tego samolotu, ale oczywiście jak to na lotnisku, no nikogo do samolotu nie wpuszczą, przez płytę się nie przebiegnie. W związku z tym zadzwonił, gdzie trzeba i powiedział, że tam został ten portfel, ale samolot już prawie szykował się do ponownego lotu. W związku z tym, no niestety, został bez tego portfela, a w portfelu i dokumenty, i pieniądze, i karty płatnicze. Wszystko, po prostu wszystko. No to co zrobił? No okazało się, że ten lokalizator przestał nadawać sygnał, w związku z tym no, domyślił się, że pewnie samolot poleciał i gdzieś tam ten portfel razem z nim. Okazuje się, że samolot poleciał, oczywiście wylądował w Warszawie, lokalizator znowu się włączył, okazało się, że Włoch zadzwonił do biura rzeczy znalezionych w Warszawie na lotnisku, a tam powiedziano, no niestety nie możemy odesłać panu portfela, bo tam są dokumenty, a jak są dokumenty, to musi pan odebrać osobiście. I co? No i wsiadł samolot, przyleciał do tej Warszawy. Ach, taka to historia. Za chwilę Madonna, Like a Prayer, potem kombi, nasze rendezvous. Pamiętajcie o swoich rzeczach osobistych, zwłaszcza jak podróżujecie. Wszystko trzeba mieć przy sobie, jakaś nerka, jak to się tam nazywa, torebka taka przy ciele. Jak człowiek ma coś przy ciele, to czuje, że ma, wtedy może nie zgubi. Kwadrans po siódmej w Radiu Plus.

Nasze rendezvous to kombi na antenie Radia Plus, 28 minut po godzinie 7. Już za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody, potem wracamy do przeboju z lutą nostalgii. No i do witania pięknego dnia, jakim niewątpliwie zawsze w kalendarzu jest piątek.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarzuty i wniosek o areszt dla pijanego kierowcy z A1 to najnowsze decyzje prokuratury w sprawie zdarzenia z 18 lipca. Na śląskim odcinku autostrady doszło wtedy do obywatelskiego zatrzymania kompletnie pijanego kierowcy, który doprowadził do kolizji. Jak się okazało, miał on też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Więcej o tym w wiadomościach o 7:00. Teraz atak nożownika w Niemczech. Zginął pracownik banku. Do tragedii doszło w mieście Regensburg na południowym zachodzie kraju. Napastnik wszedł do placówki i wziął tam zakładników. Na miejscu pojawili się uzbrojeni policjanci i negocjatorzy. Nad budynkiem banku krążył policyjny śmigłowiec. Podczas ataku sprawca zaatakował jednego z pracowników. Mężczyzny nie udało się uratować. 20-letni nożownik, obywatel Niemiec, został zatrzymany. Hiszpania, w ogniu płoną lasy w środkowej części kraju. Władze ogłosiły stan wyjątkowy na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu, także w pobliskiej prowincji. Od wczoraj w związku z pożarami ewakuowano ponad 10 tysięcy osób. Strażacy walczą teraz z kilkudziesięcioma dużymi pożarami w różnych regionach kraju. Te działania utrudnia niestety duże wysuszenie terenu i wysokie temperatury.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: I budzimy się do życia w piątek 24 lipca. Za chwilą nas Bonnie Emma Baker, teraz Modern Talking, Atlantis is Calling, S4S for Love. Kasia Kozimor, dzień dobry, witam i zapraszam do dziewiątej.

dzwoni MMI Becker na antenie Radia Plus za 19 minut, będzie godzina 8. Weekend to fajny czas, żeby się gdzieś ruszyć i my się też ruszymy z Agnieszką Murawską. Już dzisiaj wyruszamy na wycieczkę. Jutro od godziny 10 do 16 na antenie Radia Plus program specjalny prosto z Zamku Książ w okolicach Wałbrzycha. Będziemy plądrować podziemia Dolnego Śląska, więc będzie ciekawie, chociaż ja pod ziemią nie czuję się najlepiej, ale mam nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planami i przewidywaniami i będzie to naprawdę fantastyczna podróż. Za chwilę Voyage Voyage Desirel na antenie Radia Plus, a także spotkanie z Czesławem Niemenem i Pod Papugami. A propos Pod Papugami, tak nazywa się kawiarnia, ale to z kolei we Wrocławiu. Za 18 minut 8 w Radiu Plus.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pod papugami, nie, bardziej pod parasolami, lipami, gruszami. Wakacje mamy w końcu, urlopy albo zaplanowane, albo już wykorzystane. I na taki urlop na pewno przyda się ręcznik Radia Plus do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem w tym tygodniu. No to napiszcie, gdzie się wybieracie, gdzie taki ręcznik najchętniej zabierzecie, gdzie najchętniej będziecie z niego korzystać. Proszę o SMS-y 691-141-141, numer do Radia Plus. A za chwilę na naszej antenie punktualnie o 8:00 najnowsze wiadomości, sprawdzimy prognozę pogody. Weekend ma być bardzo ciepły i już bez większej ilości deszczu. Jak będzie, sprawdzimy, ale oczywiście skupimy się na najbliższych godzinach. A teraz Albano i Romina Power. Sempre, sempre.

0: Radio Plus.
1: Pęknięcie w PiS-ie, ultimatum prezesa Kaczyńskiego minęło, piątek może być kluczowy dla przyszłości partii. Po zarzutach wniosek o areszt dla pijanego kierowcy z A1 to po obywatelskim zatrzymaniu. Legendarny ORP Iskra w Szczecinie, znany żaglowiec, można zwiedzać. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sądny dzień w Prawie i Sprawiedliwości, na horyzoncie możliwy rozłam. O północy minęło ultimatum dotyczące rezygnacji ze stowarzyszeń pod groźbą wyrzucenia z partii. Wczoraj w związku z tym odbyły się rozmowy ostatniej szansy. Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Potem przy Nowogrodzkiej pojawili się też politycy z frakcji przeciwnej byłemu premierowi. A na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki przekaz był jasny. Rozmowa była konstruktywna, ale w kluczowej kwestii do porozumienia nie doszło. Obie strony zapewniały jednak, że proponowały rozwiązania kompromisowe. Prezes PiS miał zaproponować, żeby stowarzyszenia Rozwój Plus nie likwidować, a zamrozić do wyborów parlamentarnych. Z drugiej strony słyszymy, że prezesowi przedstawiono ponad 20 konkretnych propozycji załagodzenia sytuacji i wyjścia z kryzysu. Porozumienia nie osiągnięto, ultimatum pozostało w mocy i zobaczymy, jakie będzie miało konsekwencje. Szczegóły poznamy być może już w południe. Wtedy Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Wiadomo też, że kluczowe decyzje będą zapadać w przyszłym tygodniu na posiedzeniu kierownictwa partii.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt dla pijanego kierowcy za jedynki. Przypomnijmy, 18 lipca na śląskim odcinku autostrady doszło do obywatelskiego zatrzymania kompletnie pijanego kierowcy, który doprowadził do kolizji. Mężczyzna miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to prokuratura nie wnioskowała o areszt. Dopiero po interwencji ministra sprawiedliwości mężczyzna został ponownie zatrzymany.
3: Prokurator przedstawił 36-letniemu Krzysztofowi K. zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, naruszenia dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, a także niestosowania się do decyzji starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.
1: Mówił Tomasz Ozimek z częstochowskiej prokuratury. Krzysztofka przyznał się do winy. Grozi mu 12 lat więzienia. Miał podrzucić niewybuchy przed galerię handlową w Jeleniej Górze. Policjanci zatrzymali 34-latka. Poszukiwany jest jeszcze jeden mężczyzna.
4: Funkcjonariusze przeanalizowali zabezpieczony materiał dowodowy, w tym zapisy z kamer monitoringu, a także zgromadzone informacje operacyjne. W efekcie wytypowali dwóch mężczyzn podejrzewanych o podrzucenie niewybuchów. Obaj byli wcześniej znani policjantom. Policjanci zatrzymali jednego z podejrzewanych. 34-latka

0: 4-letniego mieszkańca Jeleniej Góry.
1: Mówi nam Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. Jeden niewybuch znaleziono w koszu na śmieci, drugi w pobliskich zaroślach. Z centrum ewakuowano około 170 osób. Poszukiwani krewni ofiar zbrodni wołyńskiej, Instytut Pamięci Narodowej zachęca do przekazywania swojego materiału genetycznego, co pomoże w identyfikacji ofiar. O szczegółach ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
2: Instytut Pamięci Narodowej zachęca do tego, aby rodziny krewnych, którzy zginęli na Wołyniu, a w pierwszej kolejności tych, którzy stracili swoich bliskich w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, żeby przekazywali ten materiał, w zasadzie żeby się zgłaszali do nas, do biura, i my wtedy przyjedziemy i pobierzemy ten materiał genetyczny, wprowadzimy go do naszej bazy, co może też mocno przyspieszyć proces identyfikacji ofiar.
1: Więcej informacji na stronie biura.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: ORP Iskra zacumował przy Bulwarze Chrobrego w Szczecinie. To jeden z najbardziej znanych okrętów szkolnych marynarki wojennej.
4: Jest coś romantycznego w takich żeglowcach.
5: Duże wrażenie robi.
6: Cudowny, piękny stanęło i mówię, nasz, polski.
1: Jednostkę można zwiedzać dzisiaj od 10 do 18. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku, 5 minut po godzinie 8 w piątek 24 lipca. Kasia Kozimor, witam, do 9 zapraszam i polecam Przeboje z Nutą Nostalgii już za chwilę u nas. Perfekt. Ale w koło jest wesoło i niech tak zostanie, a teraz Abba i One of Us.

Znowu w koło jest wesoło. Zrelaksujcie się trochę w te wakacje. Warto. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pytanie przed śniadaniem, oręcznik pytam dzisiaj. Sypnęło SMS-ami, ale nie mogę się dodzwonić do Wilka Morskiego. Wilk Morski napisał... Nie, Wilk Morski? Tak. Wilk Morski napisał, że wybiera się na zawody i będzie taki ręcznik bardzo potrzebny na te zawody. Zawody pływackie oczywiście, więc chciałem porozmawiać i dowiedzieć się, czy to open water, czy coś, no ale jeżeli Wilk Morski, to chyba nie w jeziorze. No ale nie udało się niestety. No dobrze, ręcznik wysyłam oczywiście, może jeszcze uda mi się porozmawiać z Wilkiem Morskim dzisiaj na antenie Radia Plus, bo bardzo mi na tym zależy, a jak nie, no to trudno. Ręczniki jeszcze mamy, proszę się nie martwić, będzie szansa, żeby je zdobyć jeszcze dziś na antenie Radia Plus. Po godzinie 9 Tomek Waloszczyk poprowadzi program z przebojami z nutą nostalgii. Taki ręcznik na pewno będzie jeszcze miał. 13,5 minuty po godzinie 8. Lecimy dalej. Za chwilę Bengals, Manic Monday, Anna Jantar, Za każdy uśmiech twój. No i znowu przypominamy, że uśmiech to taki wytrych, to taki klucz, który otwiera wszystkie drzwi, więc warto się uśmiechać do siebie nawzajem. Świat staje się wtedy dużo bardziej znośny, jeśli nie piękniejszy. 14 minut po 8.

Anna Jantar za każdy uśmiech twój na antenie Radia Plus. Horror, proszę Państwa, horror prosto ze szkoły w Stanach Zjednoczonych. Szkoła w stanie New York wprowadza do programu pilotażowy projekt z robotem Sally, który ma zachęcać uczniów do samodzielnego myślenia i zainteresować ich nowymi technologiami. No, proszę Państwa, czy Państwo to czują? Wchodzi człowiek, dzieciak do klasy, a tam pani robotka, która będzie Was czegoś uczyła. No, po prostu włos się na głowie jeży. Już nie dąc, że pani robotka taka dosyć, że tak powiem, stereotypowa jest w wyglądzie. Naprawdę, no coś strasznego. No, wprawdzie nie blondynka, tylko szatynka, ale cała reszta to... No, nie, no po prostu jestem załamana. Mam nadzieję, że się to nie przyjmie. Człowiek jest potrzebny w obecnych czasach drugiemu człowiekowi, a nie jakiś robot. No już dosyć tych elektronik i dosyć tego mówienia. Nawet lektor w komputerze czy w telefonie jest sztuczny i jest mnóstwo filmów, które mówią do nas ludzkim głosem, ale to nie do końca ludzki głos jest. No naprawdę, brakuje nam empatii na co dzień. Tylko ten cyfrowy świat. Zwariować można. Inner Circle już teraz, Sweet La La La Song na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 8. Człowiek śpiewa, jak to miło.

0: Radio Plus.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Amerykańskie władze ogłosiły nowe cła na 60 kluczowych partnerów handlowych, w tym Unię Europejską. Z państw objętych taryfami pochodzi niemal cały import do Stanów Zjednoczonych. Nie wykluczamy skierowania sprawy do Światowej Organizacji Handlu, komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Ponad 15 ton nielegalnego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczone podczas wspólnej akcji służb w powiecie włocławskim. Na jednej z posesji zatrzymano też dwóch mężczyzn. 32 i 41-latek usłyszeli już zarzuty. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 26 milionów złotych. Na pograniczu polsko-słowackim szeroko zakrojone badania genetyczne wilków i niedźwiedzi. Chodzi o określenie rzeczywistej liczby tych zwierząt oraz lepsze poznanie ich wędrówek. Projekt Drapieżne Pogranicze obejmuje 7 parków narodowych i 9 nadleśnictw po obu stronach przejścia. Kolejny Polak w Barcelonie, tym razem w tej koszykarskiej, hiszpański klub ogłosił, że dołącza do niego Aleksander Balcerowski. Polski środkowy ma być dużym wzmocnieniem pod koszem. Balcerowski ma już na koncie sporo sukcesów w Europie w barwach Panathinaikosu i Malagi.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 9. Za chwilę w Radiu Plus w Skaldowie prześliczna wiolonczelistka, a teraz Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Piątek mamy, dyskretnie przypominamy, gdyby ktoś zapomniał albo obudził się i nie wiedział, gdzie jest. 24 dzień lipca.

Skaldowej, prześliczna wiolonczelistka na antenie Radia Plus, a teraz będzie opowieść o pewnym ojcze, katolickim duchownym, który stał się fenomenem na światową skalę. Otóż wszystko zaczęło się w 2023 roku, podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Organizatorzy poprosili Padre Guillerme, aby o świcie obudził pielgrzymów oczekujących na mszę świętą z papieżem Franciszkiem. No i 1,5 miliona młodych ludzi się tam zgromadziło. Ksiądz w koloradce i słuchawkach DJ-skich dał taki popis, no coś niesamowitego. Elektryczne brzmienia przeplatał słowami świętego Jana Pawła II, fragmentami papieskich przemówień, chrześcijańskim przesłaniem i co ich chwyciło. No i teraz kolejne spotkanie z nim w Opolu. Wejściówki rozeszły się w 2 minuty. Ja się nie dziwię. Za chwilę u nas Kelly Family, An Angel, będzie też Eros Ramazzotti, Piu, Bella Cosa na antenie Radia Plus.

Grazie, grazie. Ros Ramazzotti na antenie Radia Plus i Piu Bella Cosa. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie na naszej antenie. Za chwilę Tomek Waloszczyk i przeboje z nutą nostalgii, a ja zapraszam na jutrzejszy program na żywo z Zamku Książ z Agnieszką Murawską od godzin 10 do 16. Do usłyszenia.

0: Radio Plus.
1: Poważny wypadek na Podkarpaciu. 5 osób zostało rannych. Ta informacja u nas na początek. Jest kolejny wniosek. Prezydent Karol Nawrocki chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Srebrny medal dla Polski w kajakarstwie górskim. Krążek wywalczył Michał Pasiut. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób w szpitalu po wypadku busa na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło na odcinku A4 w miejscowości Pustynia w powiecie dębickim. Łącznie pojazdem podróżowało 9 osób, obywateli Ukrainy. 5 opuściło busa jeszcze przed przyjazdem służb.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 46-letni obywatel Ukrainy kierujący busem stracił panowanie nad pojazdem, najechał na pobocze, a pojazd przewrócił się na bok.
1: Powiedział nam Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Jeden pas na autostradzie został już udrożniony. Prezydent składa kolejny wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas spotkania z mieszkańcami podkarpackiej Dębicy. Poprzedni wniosek odrzucił Senat. Jak mówił wczoraj prezydent?
3: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. To przygotowaliśmy w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
1: Jak wyjaśnia kancelaria prezydenta, na karcie do głosowania zamieszczone zostaną oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi. Dzień referendum wyznaczono na niedzielę, 27 września. Tafla szkła rozbita w piaskownicy. Policja szuka sprawcy niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w Świeciu, niedaleko Bydgoszczy. To ogromne zagrożenie dla dzieci, dlatego plac zabaw przy Kościuszki natychmiast zamknięto. Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
4: Ktoś rozbił taflę szkła na piaszczystej nawierzchni. Trwa właśnie wymiana piasku z użyciem ciężkiego sprzętu. Sprawdzany jest też teren wokół placu zabaw, bo tam również mogły trafić odłamki szkła.
5: Znaleziono fragmenty szkła, nawet 20-30-centymetrowe. Dlatego też ciężko nam jest zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piach.
4: Dlatego konieczna jest całkowita wymiana piasku, podkreśla Magdalena Arczyńska-Górna z Urzędu Gminy w Świeciu. To jeden z mieszkańców zauważył zagrożenie i powiadomił służbę.
6: Jestem w szoku, wnuki moje też chodzą tutaj i ja myślę, że to dorosły ktoś.
7: Aż mi się nie chce wierzyć, to ktoś jakiś nieodpowiedzialny albo chory.
4: Urzędnicy złożyli do policji wniosek o ściganie sprawcy.
1: Apelują też do mieszkańców o przekazywanie informacji, które mogą pomóc w jego ustaleniu. Gmina będzie chciała obciążyć go kosztami sprzątania i napraw. Znaczne ochłodzenie w Tatrach. W najwyższych partiach gór temperatura spadła do zera. Piątek będzie bardziej jesienny niż letni.
8: Są zapowiadane opady śniegu tam wysoko w górach. Poniżej wiadomo deszcz, zimno, wiatr z północy.
1: Mówi Andrzej Mikler, ratownik Topru. Planujący wyprawę powinni się do tego odpowiednio przygotować, a pogoda ma się poprawić w górach w przyszłym tygodniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. W Oklahoma City srebro w konkurencji K1 wywalczył Michał Pasiut.
9: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniły moje dwa przejazdy.
1: Mówił nasz wicemistrz świata. O podium walczyła także wczoraj Klaudia Zwolińska. Polka w finale slalomu K1 swojej koronnej konkurencji zajęła jednak dopiero 10. miejsce.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: A jak tam wasz power w łapie dzisiaj? Ja muszę uważać, bo tu mam mnóstwo przycisków i klawiszy. 4 minuty po godzinie 9:00. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Zapraszam na przedpołudnie z Radiem.

You Drive Me Crazy na antenie Radia Plus. Shaking Stevens, to będzie szalony, naprawdę szalony weekend. Oczywiście z nami zapraszamy do słuchania. Doszło do następującego podziału. Otóż Kasia była rano, ja od godziny 9, a to dlatego, że Kasia zaraz po 9 razem z Agnieszką Morawską, która zwykle tu siedzi o tej porze, wsiadły w samochód i wyruszyły w stronę Dolnego Śląska. Szlak tajemniczych podziemi. W ten weekend w Radiu Plus słuchajcie naszej specjalnej audycji jutro od 10 do 16. Szczegóły jeszcze zdradzę, ale to w ogóle wstęp do naszej zabawy, naszego konkursu, ten konkurs już od poniedziałku, właśnie będziemy poruszać się tymi tajemniczymi podziemiami. Wszystkich zapraszamy na wyprawę na Dolny Śląsk. Ja żałuję, że nie pojechałem, ale będę jakoś tam duchem i mikrofonem i głośnikiem towarzyszył jutro od godziny 10. A na razie mamy piątek przedpołudnie, jeżeli chcemy mieć fajny, wystrzałowy, szalony weekend, no trzeba jeszcze te swoje obowiązki odhaczyć w pracy. Co ja mówię odhaczyć? Popracować. Oczywiście z pełnym sumieniem i zaangażowaniem. Oczywiście w towarzystwie Radia Plus. Już za chwilę u nas Queen, a później Halina Frąckowiak.

skończył się wideo, film człowiek otwiera oczy, a tam już tylko paski na ekranie, albo nie wiem, jakaś śnieżyca taka, kiedyś taki śnieg był, w dawnych czasach to było. Minuta po wpół do dziesiątej, właśnie dzisiaj pytanie na naszym profilu facebookowym do zapracowanych, bo tak, papierowy księżyc, te papiery cały dzień przerzucasz, tu księżyc na niebie się pojawił. No i jak to jest w tygodniu, czy macie czas dla siebie wieczorem? Pytanie szczególnie ważne w przypadku tych, którzy mają dzieci, no bo to dzieci też późno idą spać. I czy macie dla siebie czas po pracy, czy nie? Czy czekacie na weekend, aż te wszystkie przyjemności odkładane będzie można zrealizować? Napiszcie do nas na naszym profilu facebookowym. Oczywiście ci, którzy mają mnóstwo wolnego czasu, ci, którzy nie mają dzieci albo dzieci już na swoim, niech też napiszą. Warto z nami podtrzymywać kontakt. Zapraszam na Facebooka. A teraz wyobrażamy sobie... A każdy tam niech sobie wyobraża, co chce. John Lennon, Imagine w Radio Plus.

16 minut pozostało do godziny 10. To jeden z największych hitów kinowych ostatnich dni, można powiedzieć, nawet nie tygodni, bo dopiero wszedł do kin Odyseja Christophera Nolana. No i okazuje się, że są kłopoty, ponieważ szwedzcy właściciele repliki łodzi Wikingów oczywiście dostali z powrotem po nakręceniu tego filmu swoją łódź. Ta łódź w ogóle ma fantastyczną historię, bo przepłynęła jej Morze Północne i Bałtyk nawet dotarła do Kanady, no ale została zniszczona trochę w czasie filmu. Tam są jakieś uszkodzenia i oni domagają się zgodnie z umową $6000 zwrotu kosztów naprawy jednostki. Film, przypomnijmy, zarobił już ponad $260 milionów, a tu 6 tysięcy nie mają, żeby a tam było w umowie, że jak coś się zniszczy, to mają zwrócić. Ja nie wiem, czy to ta sama łódź, bo ja no nie chcę rozczarować tych szwedzkich właścicieli repliki łodzi Wikingów, ale widziałem ten film, byłem w kinie i to się w drobne drzazgi ta łódź rozpadła. To w ogóle jakieś deski tam pozostały, z których bohater później Odyseusz zrobił sobie tratwę. No dobrze, no a może dostali inną z powrotem. Trzeba ją naprawić w każdym razie. Panie Nolan, proszę się wywiązać z umowy. 15 minut pozostało do godziny 10. Tak, weekend się powoli rozpoczyna. Można o kinie pomyśleć, o teatrze, może o jakimś koncercie.

O, jak fajnie, jakieś plany się pojawiły. Pytam dzisiaj na profilu facebookowym Radia Plus, jak tam jest z waszymi wieczorami. Czy jest czas, żeby mieć coś dla siebie, żeby trochę odpocząć bez tego całego chaosu i hałasu, nawet, że tak powiem, rodzinnego, jak już wszyscy pójdą spać. Chociaż można też z kimś najbliższym. Aneta napisała jeszcze, jestem w tym wieku, w tym miejscu, na linii życia, w którym żyję bardziej dla innych niż dla siebie. Czytaj, dzieci w wieku przedszkolnym. Dlatego z przyjemnościami czekam na weekend, a na ten w szczególności, ponieważ jeżeli pogoda pozwoli, planujemy wizytę w zoo. Trzymam kciuki, żeby się udało, żeby pogoda pozwoliła się wybrać. Nawet jeżeli tam chwilę przelotnie popada, to można się schować do jakiejś słoniarni, albo taki jest z gadami i płazami małymi chyba budynek. To tam zawsze można przeczekać opady deszczu, a później wyjść na świeże powietrze. Za 3 minuty 10, jaka będzie pogoda dzisiaj, przekonamy się już za kilka minut. Wiadomości w Radiu Plus. Justyna Bieniek w drodze do studia.

0: Radio Plus.
1: Czy będzie rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? W południe oświadczenie wygłosi prezes Jarosław Kaczyński. Powiemy też o planowanej współpracy z USA i Ukrainą, a to przy produkcji pocisków Patriot. Będzie też o niebezpiecznych pożarach we Francji. Ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy osób. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W PiS-ie oczekiwanie na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Za 2 godziny prezes partii zabierze głos, a dokładnie 10 godzin temu minęło tak zwane ultimatum dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie złożyło jednak wymaganych przez szefa partii oświadczeń i nie opuściło organizacji byłego premiera. Co ma oznaczać, że na dniach zostaną wyrzuceni z ugrupowania. Napięta atmosfera w ostatnich godzinach udzieliła się wielu pisowskim politykom, o czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
2: Wczorajsze spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosło rozwiązania tego kryzysu, co doprowadziło do emocjonującej dyskusji polityków PiSu w mediach społecznościowych. Rzecznik partii Rafał Bochenek, jeszcze zanim minął czas na składanie oświadczeń, napisał na platformie X, że nikt nikogo z PiSu nie wyrzuca, ale każdy sam, składając deklarację, określa, czy chce być w partii, czy nie. Odpowiadała mu m.in. posłanka Marzena Machałek, która stwierdziła, że jeśli to nie jest wyrzucanie z PiSu, to wypychanie. I to osób, które w partii działają od 25 lat. Podobnych głosów było więcej.
1: Jest także najnowszy komentarz Mateusza Morawieckiego. W ramach naszej kompromisowej, otwartej postawy zaproponowałem rezygnację ze stanowiska wiceprezesa PiSu, abym był zwykłym członkiem partii i mógł się zająć wyłącznie tym, żeby docierać do nowych grup wyborców. Te deklaracje ponawiam. Tak powiedział były premier w wywiadzie dla telewizji w Polsce 24. Polska chce współpracować ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą przy produkcji pocisków Patriot. W Waszyngtonie wiceszefowa MON-u Magdalena Osobkowiak-Czarnecka zaproponowała, aby taka fabryka powstała w Polsce. To nawiązanie do deklaracji Donalda Trumpa, który podczas szczytu NATO w Ankarze stwierdził, że rozważa produkcję Patriotów na Ukrainie. W amerykańskiej stolicy wiceminister rozmawiała także o stałej bazie wojsk USA w Polsce.
3: Jeżeli chodzi o bazy, to co też ważne mogę ogłosić, i po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję, że w Polsce i po stronie polskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa, więc konkretne kroki za nami.
1: Minister Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że ostateczna decyzja dotycząca powstania takiej bazy w Polsce należy do prezydenta Trumpa. W wiadomościach: Francja i 43 tysiące ewakuowanych osób, to w związku z pożarami w departamentach Nowej Akwitanii. Ogień, który trawi południowo-zachodnią część kraju, zagraża popularnym miejscowościom turystycznym. Nad ranem zarządzono ewakuację tych na przylądku Ferré, jednym z ulubionych miejsc wypoczynku turystów. Prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności i wkrótce spodziewa się wsparcia lotniczego z Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji. Według ostatnich danych pożar w departamencie Gironda objął już powierzchnię blisko 9 tysięcy hektarów. Przyczyną był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Taniec współczesny nie tylko do oglądania, ale też do przeżywania. Już 31 lipca w Nowochódzkim Centrum Kultury startuje 6. Krakowski Festiwal Tańca. Hasłem tegorocznej edycji jest przynależność, mówi Karolina Graca z Krakowskiego Centrum

0: choreograficznego.
1: Przynależność to dość pojemne hasło dla nas, kuratorek, i myślę, że tak o nim też myślimy i staramy się mówić, to znaczy zostawić trochę pole do tego, żeby każdy i każda mogła sobie zadać pytanie, czym ta przynależność dla danej osoby jest.
0: Festiwal będzie gościć artystów z całego świata.
2: Radio Plus. Przeboje złotą nostalgii.
3: I kolejna godzina piątkowych przebojów, piątkowego przedpołudnia, 5 minut po godzinie 10. Pet Shop Boys na początek. Radio Plus. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, zapraszam do 13 dzisiaj.

Przepraszam, rzadko siedzę tutaj na tym fotelu o tej porze i myślałem, że będzie prognoza pogody po wiadomościach, a tam ani słowa. No ale ciągle pada, jak słyszycie w piosence Czerwonych Gitar. To nie jest tak, że ciągle pada, ale przejściowe opady, a nawet burze mogą dzisiaj szczególnie w centrum i na wschodzie kraju występować. Na zachodzie więcej przejaśnień. Temperatura nie szaleje, trochę powyżej 20 stopni, ale gdyby ktoś planował weekend, będzie znacznie cieplej. A najcieplej to będzie w następny weekend, już 33-4 albo i więcej stopni, więc możecie plany jakieś sobie tworzyć. Oczywiście meteorolodzy zawsze mówią, że powyżej 2-3 dni to jest wróżba, a nie prognoza, ale takie numeryczne różne prognozy się sprawdzają, modele, o tak się mówi, numeryczne modele się raczej sprawdzają, więc szykujmy się na to, że znów będzie atak lata, gdyby komuś tego lata brakowało, bo bardzo różna jest pogoda, szczerze mówiąc. To tak jak w Polsce, ktoś wakacje wykupuje, albo trafi, albo nie. Za, albo po nawet 21 minut po godzinie 10. My słuchamy dalej Berlin już za chwilę, a później Amanda Lear. To przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.

No to teraz będzie confusing trochę. Enigma w Radiu Plus za 26 minut będzie godzina 11, bo będzie słowo proktolog i zaparcia. No. Ale przepraszam, bo pewien proktolog publicznie powiedział, że jeżeli ktoś ma problemy takie różne, które się kwalifikują do wizyty u niego, to żeby przed przyjściem do niego przestać dolewać mleko do kawy, bo to jest często problem, nietolerancja laktozy, jeszcze do kawy, jak wlejemy to mleko, to problem gotowy, więc jeżeli macie taki problem, to spróbujcie mleko bez kawy. Ja wiem, że wiele osób sobie nie wyobraża, ale naprawdę, mała czarna jest świetna. Ja lubię espresso, chociaż zdarza się, że to ma, każdy ma swoje tam nazwy, to już nie przypomnę sobie teraz, ale tam parę kropelek do tego espresso, tam pianki takie umieścić na górze. Ale często piję samą czarną i naprawdę polecam, zwłaszcza gdy problemem w pracy jest brak mleka, bo idzie ktoś do kuchni, a tam są takie firmy, gdzie sobie trzeba samemu mleko przynieść. Albo nie samemu, a tu mleka nie ma. Albo się gdzieś tam zepsuło. Naprawdę pan ten jeden radzi, żeby odstawić, jak mamy pewne różne kłopoty. Smacznego w każdym razie, dobra kawa jest dobra pod każdą postacią, już wy sami wiecie, jaką lubicie i jaką wasz organizm toleruje najbardziej. Ci, którzy nie piją kawy, również ich pozdrawiamy, a teraz będzie schaboszczak. Formacja nieżywych schabów.

Życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

Znaczy wy wiecie, że dzisiaj 24 lipca, znaczy pewnie wiecie, bo tam jak ktoś się z różnymi sprawami urzędowymi zajmuje, albo ma wizytę wyznaczoną gdzieś, albo po prostu śledzi kalendarz, wisi na wierzchu. My rozdawaliśmy swego czasu kalendarze, teraz jesteśmy w połowie roku, więc to nie ma co o kalendarzach mówić. Ale jeżeli nie wiecie, 24 lipca, dzisiaj obchodzony jest dzień, święto policji jest między innymi, ale ja nie o tym. Dzień pszczółki Mai, co roku jest taki dzień, celebracja popularnej postaci z kultury dziecięcej, ale też to jest taki dzień, żebyśmy docenili rolę pszczół w przyrodzie, ponieważ w poniedziałek czy wtorek mówiliśmy na antenie Radia Plus o poranku o miodzie, więc dzisiaj już nad tym dniem się nie będę rozwodził. Ale jeżeli ktoś chce, to może ten dzień pszczółki Mai potraktować jako osobę, która jest pracowita jak pszczółka i skupić się na tym, żeby popracować. Ja przepraszam, nie będę już przeszkadzał, za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Pracujmy jak pszczółki, żeby weekend był pełen satysfakcji. Nigdzie w kalendarzu nie znalazłem dnia trutnia, no ale trudno.

Jak często udaje się znaleźć wam czas dla siebie, zwłaszcza wieczorem, po całym dniu? No i Edyta napisała, to będzie osobista relacja, dzielenie się swoim wieczorem, powiedzmy. Jedno dziecko chwilowo jest u dziadków, drugie wczoraj wyjątkowo szybko usnęło. Super, moglibyśmy z mężem mieć czas dla siebie, gdyby nie to, że on usnął razem z dzieckiem. Tak to się czasem dzieje po całym męczącym tygodniu, że po prostu chcemy się wyspać. Ale też się tak czasem dzieje, że idziemy uśpić to dziecko, położymy się obok, coś tam czytamy, rozmawiamy i co? I nas też nie ma i budzimy się rano. A może właśnie o to czasami chodzi, żeby nie napinać tego swojego dnia do granic, nie rozciągać do granic niemożliwości, tylko trochę odpocząć. Weekend się zbliża, będzie okazja ku temu. Róbcie sobie plany na weekend jak najbardziej, ale może nie przesadzone. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz, ale się mentorem zrobiłem. No dobra, zamilknę teraz. Czas na wiadomości w Radiu Plus, za chwilę 11:00.

0: Radio Plus.
1: Poszkodowani w pożarze łódzkiego akademika, ogień wybuchł też pod Wrocławiem, to na początek. Prezes PiSu może być nieprzejednany, komentują eksperci. Jakie decyzje mogą zapaść w sprawie przyszłości ludzi Morawieckiego? O tym za chwilę. Rekordowa liczba studentów, aż 27 osób przyjętych na etnofilologię kaszubską. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek seria niebezpiecznych pożarów, najpierw Łódź. Ogień pojawił się przed 8:00 w akademiku na Lumumbowie. Z budynku ewakuowano mieszkańców, dwie osoby trafiły do szpitala. O przebiegu akcji Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
2: Z całego budynku przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. Prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia mogło być zwarcie instalacji elektrycznej, a sam pożar najprawdopodobniej dość długo tlił się, zanim został wykryty.
1: Sytuacja jest już opanowana, w działaniach brało udział 9 zastępów strażaków. Tymczasem w Starym Zamku pod Wrocławiem płonie hala produkcyjna. Strażacy próbują zlokalizować źródło pożaru. Prewencyjnie ewakuowano pobliskich mieszkańców. Wiadomo, że palą się wióry tytanowe, to dlatego z hali wydobywają się kłęby gęstego dymu. Nikomu nic się nie stało, z ogniem walczy 19 zastępów. Żadnej lojalki nie podpisze, Mateusz Morawiecki zdecydowanie w sprawie ultimatum dla pisowskich polityków. Były premier powtórzył, że może zrezygnować z funkcji wiceprezesa, która jest wśród 21 punktów kompromisu przedstawionych przez niego Jarosławowi Kaczyńskiemu. Może być natomiast szeregowym członkiem PiSu i zająć się przede wszystkim docieraniem do nowych grup wyborców. Te słowa padły w telewizji w Polsce 24. Przypomnijmy, o północy minęło ultimatum dla pisowskich polityków. Do tego czasu mieli zrezygnować z przynależności do stowarzyszeń. Większość członków Rozwój Plus Morawieckiego nie złożyło jednak wymaganych oświadczeń i nie opuściło organizacji byłego premiera. Co dalej? Za godzinę oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości może być w swojej decyzji o przyszłość ludzi Morawieckiego nieprzejednany, ocenia tymczasem dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku z SGH.
3: Jarosław Kaczyński dał się oszukać Mateuszowi Morawieckiemu przez te wszystkie lata, bo to teraz widać jest. Mateusz Morawiecki robił dobrą minę do złej gry, czyli schlebiał Kaczyńskiemu, a w międzyczasie budował pozycję w elektoracie. Jako kandydat
4: na następcę
3: Kaczyńskiego, a w aparacie tym takim najściślejszym go nienawidzą.
1: Czekamy więc na oświadczenie prezesa Kaczyńskiego, to przypomnijmy w południe. Ponad 15 ton nielegalnego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP, Policji i Kujawsko-Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Towar znaleziono na posesji w powiecie włocławskim. Zatrzymano dwóch mężczyzn, o szczegółach Renata Grudzińska.
5: Funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie według wcześniejszych ustaleń miały być magazynowane nielegalne wyroby tytoniowe. Znaleźli je w znajdujących się tam budynkach oraz w naczepie ciągnika siodłowego. Na miejscu zatrzymano dwóch podejrzanych w wieku 32 i 41 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych.
1: Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby około 26 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekordowa liczba studentów na etnofilologii kaszubskiej. Uniwersytet Gdański przyjął 27 osób. Dla porównania, przez ostatnich 10 lat studia ukończyło 28 osób. Skąd to zainteresowanie?
6: Etnofilologię kaszubską można studiować tylko w Uniwersytecie Gdańskim. Kierunek ten powstał z potrzeby ochrony, pielęgnowania i rozwijania wyjątkowego dziedzictwa kulturowego Pomorza. Absolwenci mogą nie tylko zostać nauczycielami, ale również pracują w placówkach kultury, muzeach i mediach.
1: Mówiła rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska. Program studiów przygotowano także dla tych osób, które nie znają języka kaszubskiego.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: A teraz piosenka idealna na początek godziny i wtedy, kiedy chcemy powiedzieć dzień dobry. Tomek Waloszczyk, 5 minut po godzinie 11. Hello, powie ze mną Lionel Richie. To znaczy ja powiedziałem, on dalej śpiewa.

Są tacy artyści jednego przeboju. Kennedy William Gordy do nich należy, czyli Rockwell, amerykański piosenkarz. On nagrał utwór razem z Michaelem Jacksonem i Jermaine Jackson. Somebody's Watching Me to był jego debiutancki utwór w 1983 roku i później coś poszło nie tak. Znaczy poszło całkiem dobrze, bo był sukces, były szczyty list przebojów tą piosenką, ale dalej tylko 3 płyty, kilkanaście singli i już żadnego sukcesu na tę miarę. Ale to był tak duży, że pośród innych wspaniałych artystów Rockwell nieustannie gości na antenie Radia Plus. A kto dalej u nas? Żoda Sają, Zbigniew Wodecki, Susan Vega. Zostańcie z Radiem Plus. Gramy dla was przeboje z nutą nostalgii.

jak ja lubię na koniec to ole, dlatego nie przerywałem, żeby ole wybrzmiało. 6 godzin tylko? 6 godzin i 57 minut trasą S5, głównie z chałup do Zamku Książ. Tam jutro będzie Radio Plus, wprawdzie nie z chałup wyruszyli, ale tutaj z naszego studia Kasia Kozimor, Agnieszka Morawska, one, jako radio, oni, my, jedziemy na Dolny Śląsk i tam poznawać będziemy tajemnice podziemi, tam są i sztolnie, i obiekty militarne, labirynty, korytarze. Pod Zamkiem Książ, co się dzieje? O tym wszystkim dowiecie się jutro po godzinie 10:00. Nasza specjalna audycja z Dolnego Śląska. Już teraz zapraszamy, a po weekendzie pełnym atrakcji właśnie dolnośląskich zapraszamy na nasze konkursy poranne i nie tylko. Będziemy tymi labiryntami i podziemiami się przechadzać. To tak, jakbyście nie mieli żadnych planów turystycznych, a nawet jeżeli macie, to warto w dodatkowe miejsce za pośrednictwem Radia Plus się wybrać. Susan Vega już teraz, a później aż do Teksasu, Summer Sun.

Neil Diamond na antenie Radia Plus to nie diament, ale prawdziwa perełka archeologiczna, sensacyjne odkrycie, czytam na Starym Książu. Jutro będziemy na Zamku w Książu, a Stary Książ jest tuż obok, bo to są ruiny Starego Zamku, niedaleko, no piechotką można nawet przejść. Natomiast właśnie w tych ruinach archeolodzy znaleźli niewielki pozłacany krzyżyk, który może pochodzić z przełomu IX i X wieku. To najstarszy, być może najstarszy, albo jeden z najstarszych symboli obecności chrześcijańskiej na tych ziemiach, kojarzony z państwem wielkomorawskim. A propos, Agnieszka Morawska jutro z Kasią Kozimor tam będą i poznacie wiele sekretów tamtych ziem, szczególnie podziemi. Jeszcze raz o tym mówię, przypominam, warto nas słuchać od godziny 10. Tymczasem kwadrans pozostał do 12, to piątkowe przedpołudnie. My się szykujemy do weekendu, jeżeli ktoś wyjeżdża, wspaniale, żeby poznawać nasz piękny kraj. Proszę zabrać ze sobą Radio Plus. Kto zostaje, bo ma na przykład jakieś obowiązki albo domowe rzeczy tam. No mamy pełnię lata, więc mnóstwo rzeczy do zrobienia w domu, wokoło domu jest. Albo jeżeli ktoś będzie tylko po prostu leżał brzuchem do góry i wypoczywał, pamiętajcie o nas. A u nas już za chwilę pogoda będzie. Ta szklana i zespół Lombard. A później, o, to rozrywkowy kawałek. Macarena.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

No właśnie, taki beztroski śmiech wieczorem już po pracy, a jak jeszcze to jest piątek i jest po weekendzie, no to wszyscy czekają, żeby się rozluźnić. Czy macie czas dla siebie w tygodniu? Czy macie taki czas, kiedy wracacie z pracy, a tam jeszcze dużo obowiązków domowych, że dzieci są gdzieś, żeby tak usiąść i sobie pomyśleć, posiedzieć, coś pooglądać, posłuchać oczywiście. Ja co napisał, różnie wychodzi. Czasem się udaje, ale przyznam, że więcej się nie udaje niż udaje, ale dzieci też są temu winne, bo czasami nie chce im się. I teraz nie wiem, co nie chce im się. Spać chyba się im nie chce, bo najfajniej jakby poszły spać i byłby już spokój. Chociaż, jak już mówiliśmy, niektórzy razem z dziećmi usypiają też. I to jest zdrowy sen. Za 3 minuty godzina 12, na razie południe się zbliża. Dzisiaj bez poczty muzycznej Marka Sierockiego, ale też będziemy o artystach dużo mówić, zwłaszcza o tych, którzy dzisiaj obchodzą urodziny. Ale wcześniej, punktualnie w południe, prezes też będzie, ale to gdzie indziej. U nas wiadomości.

0: Prawo i Sprawiedliwość nad przepaścią. Czy będzie rozłam? Za chwilę oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Rumunia poderwała F-16. Myśliwiec zastrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Jeden jest niepełnoletni. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule wracają do kraju. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozłam w PiS-ie za chwilę może stać się faktem. Głos zabierze prezes Jarosław Kaczyński, a to po tym, jak upłynął termin ultimatum dla polityków ugrupowania. Do północy mieli złożyć oświadczenie, że nie są członkami partyjnych stowarzyszeń. Przede wszystkim organizacji Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Grupa posłów, jego stronników nie złożyła oświadczeń. Chodzi o około 40 osób. To prawdopodobnie będzie oznaczało wyrzucenie ich z partii. Napięcie w PiS-ie rośnie, a te wydarzenia śledzi Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Wczorajsze rozmowy Morawiecki-Kaczyński nie przyniosły rozwiązania, a ostatnie godziny to kolejna fala przepychanek dwóch partyjnych frakcji. Mateusz Morawiecki w telewizji w Polsce 24 zarzucił Jackowi Sasinowi, że zajmuje się intrygami i zasugerował, że Sasin wepchnął się na wczorajsze spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. Jacek Sasin wypomniał za to byłemu premierowi współpracę z Donaldem Tuskiem. Takich wzajemnych oskarżeń w mediach społecznościowych było więcej w ciągu ostatnich godzin. Część posłów podkreśla, że od lat są w PiS-ie i sami nigdzie się nie wybierają, a z partii są wypychani.
0: Głos zabierze nie tylko Jarosław Kaczyński. Decyzję, którą prawdopodobnie za chwilę ogłosi około 14, ma skomentować także Mateusz Morawiecki. W wiadomościach: Rumunia, znów naruszono przestrzeń powietrzną kraju i znów chodzi o drona. Zastrzelił go wojskowy myśliwiec F-16, o czym poinformował na platformie X prezydent Dan. Szef państwa zapewnił, że region, w którym doszło do tego incydentu, jest niezamieszkały. Odpowiednie służby przeszukują teren, na który spadł bezzałogowiec. Komunikat opublikowano w czasie, gdy w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule podczas meczu eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów z tamtejszym Fenerbahce wracają do kraju, dowiedział się nasz reporter. Doniesienia potwierdza nam MSZ. Przypomnijmy, w środę fani Górnika starli się na trybunach stadionu najpierw z ochroną, a później także z miejscową policją. Zatrzymano 9 Polaków, którzy trafili do aresztu. Ostatecznie tamtejsze władze zdecydowały o deportacji bez formalnego stawiania zarzutów. W ich powrocie do kraju pomogły nasze władze konsularne, a także sam klub. Jednego z zatrzymanych, jak się dowiadujemy, musieli polecieć rodzice, bo był niepełnoletni. Firmy taksi znikają z rynku. Taksówkarze coraz częściej muszą zamykać swoje biznesy. Zwykle są to jednoosobowe działalności gospodarcze. Znikają jednak także duże, znane korporacje, które tracą klientów, upadają lub zostają wchłonięte przez globalnych graczy. Rosnąca konkurencja ze strony międzynarodowych aplikacji przewozowych staje się powoli nie do wytrzymania, mówią wprost.
2: Mamy informację, że samochodów świadczących usługi odpłatnego przewozu osób w Warszawie jest ponad 60 tysięcy. To jest niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza świadcząca usługi od 30 lat wytrzymała tą presję i tą konkurencję.
0: Mówi przewodniczący Solidarności Taksówkarzy Zawodowych Paweł Saturski. Taksówkarze apelują do rządu o zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Uczą się tworzenia inicjatyw społecznych, ale też odpoczywają. Młodzi z różnych rejonów Ukrainy przyjechali do Polski na wakacje. Tygodniowe warsztaty organizuje dla nich Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenie Solidarności Globalnej.
4: W tym roku zaprosiliśmy grupkę z Pustomy, Drohobycza i Zaryczan do siebie tutaj do Lublina w ramach warsztatów rozwojowych, więc i nauka, i rekreacja.
0: Mówiła Aneta Adamczuk z lubelskiego wolontariatu. Polsko-ukraińskie spotkania potrwają do niedzieli.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Skoro było do jednoosobowej działalności gospodarczej w wiadomościach, to wita Was jednoosobowa działalność prezenterska, czyli Tomek Waloszczyk do 13:00.

20 minut po 12, już 21 nawet, no to tam się pożegnali w polityce, rozeszli się, rozłamali się, rozpadli się. Ale to tak na marginesie, bo gdyby ktoś tam czekał na najciekawsze, najważniejsze informacje, to nadmieniam, ale zupełnie inna informacja i to jest dopiero. Jennifer Lopez dzisiaj obchodzi urodziny, Waiting for Tonight. Przepraszam, wakacyjna historia, nie ma się Marka Sierockiego, ale postaram się w jego imieniu opowiedzieć chwilę, może nawet nie o samej karierze muzycznej i aktorskiej J.Lo, ale o tym, dlaczego tak wspaniale wygląda, bo to portale podkreślają. I teraz uwaga, najczęściej stawia na sałatki albo ryby z dodatkiem warzyw. Ważnym elementem jest picie dużej ilości wody, czyli hydration break co chwilę. No w końcu w Stanach mieszka, ale też bardzo zwraca uwagę na swoją jakość, kondycję skóry. Zresztą widzimy na zdjęciach, że cały czas fantastycznie się trzyma. Oby muzycznie tak dalej też. Jennifer Lopez obchodzi 57. Dobrze policzyłem. 57. Urodziny za nami w utworze Waiting for Tonight. A my gramy dalej. Abba, WLW i Ten Sharp You. To nasze najbliższe muzyczne plany w Radio Plus.

25 minut pozostało do godziny 13, tak mówimy cały czas, że góry, a tak w góry to w domyśle Zakopane, Tatry, no morze, jakieś tam jeziora oczywiście, Mazury, Warmia i tak dalej, ale są prawdziwe perełki, które, no ja bym powiedział tak troszkę omijamy może, chociaż gdzieś tam na Dolnym Śląsku się chwalą, że coraz więcej osób przyjeżdża właśnie na Dolny Śląsk. I tak, położenie i przyroda. Sudety przyciągają turystów, czytam te cztery największe atuty. Bliskość granicy z Niemcami i Czechami to dla tych turystów, którzy z zagranicy przyjeżdżają, są uzdrowiska. No i jest wspaniały też do zwiedzania Wrocław. No i właśnie w tamtą stronę, może nie do Wrocławia, bo akurat dla Kasi to jest rodzinne miasto, ale do Zamku Książ i w okolice wybiera się Kasia Kozimor, Agnieszka Morawska, pojechały, aby jutro mieć dla Państwa mnóstwo wspaniałych ciekawostek, żeby przenieść się oczami wyobraźni, bo ja też będę słuchaczem razem z Wami, żeby tam się właśnie przenieść na Dolny Śląsk i poznać te tajemnicze, fantastyczne podziemia, labirynty i to wszystko, co mieści się gdzieś tam głęboko ukryte, wspaniałe tajemnice Dolnego Śląska, jutro od 10 na antenie Radia Plus. A my teraz spotkamy taki samotny dom, czyli Budka Suflera na antenie Radia Plus, a później Jennifer Page, to przeboje z nutą nostalgii. Mamy piątek, czekamy na weekend.

No to już piątek, zbliża się godzina 13. You can win if you want. Możesz wygrać, jeśli chcesz, ale nie mam żadnego przymusu. Już czujemy się weekendowo. Jak ktoś dzisiaj nie chce wygrywać, to może niech sobie już da spokój i odłoży plany na przyszły tydzień. Cały tydzień będzie od początku, od poniedziałku do piątku. Jak komuś się nie udało wygrać, niech nie czuje się przegrany. Wygrani jesteśmy wszyscy, bo przed nami fantastyczny, mam nadzieję, weekend, chociaż pogoda w niektórych miejscach kraju cały czas taka lekko jesienna, taka ciepła jesień, można powiedzieć. A ja ciepło wszystkich żegnam, zapraszam do słuchania jutro od 10 z Dolnego Śląska naszego specjalnego programu, a w poniedziałek razem z Kasią Kozimor będziemy trochę podsumowywać to, co zdarzyło się w weekend już od rana od 6. Tymczasem Tomek Waloszczyk, do usłyszenia, jeszcze trochę pogramy, Chłopcy z Placu Broni, Beverly Craven, papa i miłego weekendu.

0: Radio Plus.
1: Frakcja Morawieckiego wychodzi z PiS. Kaczyński mówi, że sami się wyrzucili. Rosjanie ponownie zaatakowali Ukrainę z powietrza, są zabici i ranni. Jürgen Klopp został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To może być trzęsienie ziemi w polskiej polityce. Rozłam w PiS stał się faktem. Jarosław Kaczyński ogłosił wyrzucenie z partii grupy ponad 30 posłów, tych, którzy nie

0: stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. Oczywiście na to zgody w żadnym wypadku być nie mogło.
1: A to wszystko po ultimatum: albo stowarzyszenie Morawieckiego, albo partia. Wyrzuceni politycy to oprócz byłego premiera m.in. Michał Dworczyk, Szymon Szynkowski-Welsenk czy Piotr Müller.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: 5 osób nie żyje, 9 zostało rannych. Rosjanie ostrzelali Słowiańsk na wschodzie Ukrainy. 2 bomby lotnicze zrzucono na bloki mieszkalne. Rosja ponownie zaatakowała też Kijów. W ciągu 10 minut uderzono tam 12 rakietami. Według wstępnych informacji są ranni. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przyszłym tygodniu poleci do Stanów Zjednoczonych. Ma uczestniczyć w pogrzebie senatora Lindsey'a Grahama w Waszyngtonie. Prawdopodobnie spotka się też wtedy z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Od kilku dni ceny na stacjach paliw ponownie idą w górę. W Warszawie za litr benzyny 95 trzeba zapłacić nawet 7,40, w Lublinie około 20 groszy mniej. Diesel miejscami zbliża się już do 8 zł za litr. Jest coraz gorzej, mówią lubelscy kierowcy.
3: Trochę za wysokie są.
4: Porażka. Ceny paliwa się zmieniają z dnia na dzień. Nie ma co się nastawiać na jakąś stabilizację w tej baterii.
3: Mam takiego kolegę, który mówił, że ograniczył wyjazdy.
5: Dość sporo.
6: Boli. Nie ukrywam, mnie jeżdżę. Wolę rower.
7: Tracę drogo. Nie wyrabiam.
1: Ceny paliw rosną przez zaostrzającą się wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec coś ze świata sportu. Jurgen Klopp został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Wcześniej był trenerem m.in. Borussii Dortmund, gdzie pracował z Robertem Lewandowskim, Kubą Błaszczykowskim i Łukaszem Piszczkiem. Później trenował piłkarzy z Liverpoolu, tam pracował z Kamilem Grabarą. Przez ostatnie 2 lata Jurgen Klopp pracował dla Red Bulla.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Prawie 5 minut po godzinie 13, piątkowe popołudnie. Przed nami Bad Boys Blue, The Archies, będzie Perfect, będzie Simple Red. To muzyczni artyści na początek tej godziny.

na zegarze 20 minut po 13. Jeden z największych przebojów początku lat 90. zespół Simple Red i piosenka Stars z płyty o tym samym tytule, płyty, która zrobiła coś, czego później żadnemu innemu wydawnictwu nie udało się w Wielkiej Brytanii. Dwa lata z rzędu w 91 i w 92 to był najlepiej sprzedający się album na Wyspach. Słuchajcie Radia Plus, bardzo chętnie sięgam po takie klasyki, to u nas przeboje z nutą nostalgii. W piątek po południu, no czy można sobie wyobrazić lepszy moment? Cały weekend przed nami. Mam nadzieję, że humory wam dopisują i cieszę się, że jesteście ze mną. Za chwilę będzie Madonna i Material Girl, a później po polsku klasyka Mniej niż Zero, Lady Punk to moje kolejne propozycje.

Dwie minuty po wpół do drugiej. To Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii Lady Punk i mniej niż zero. No na całe szczęście mniej niż zero to nie ma w lipcu, ale mniej niż 20 stopni na termometrach. To i owszem, zdarzało się w tym tygodniu. Na całe szczęście weekend ma być nieco ładniejszy. Nie w całej Polsce, ale szczególnie na zachodzie, na północy. Niedziela za to będzie bardzo ciepła, a w poniedziałek ma się znowu zrobić chłodniej. No przy takiej pogodzie i takiej temperaturze wypoczynek gdzieś nad wodą raczej jest taki sobie, ale taka pogoda może zachęcać do zwiedzania. I my właśnie będziemy jutro zwiedzać od 10 do 16. Specjalny program Radia Plus z Zamku Książ. Na miejscu będzie Agnieszka Morawska, będzie Kasia Kozimori i będą oprowadzały po zamku, a także będą opowiadać o szlaku tajemniczych podziemi. Piękne miejsce. Nie byłem. Mam zamiar w tym roku się wybrać, a jak wy macie ochotę, aby wam sprezentować wejściówki na ten szlak albo weekend w Zamku Książ, to zapraszam na naszą stronę radioplus.pl, bo tutaj już można zgłaszać się do naszej zabawy. Wystarczy nas przekonać, dlaczego chcecie zwiedzać tamte miejsca i kogo zabierzecie ze sobą na weekend do Zamku Książ. Specjalny formularz jest już dostępny na stronie radioplus.pl, a szansa na prezenty od poniedziałku. Czekamy na wasze zgłoszenia. Teraz zaśpiewają Sara Brightman i Andrea Bocelli.

za kwadrans, godzina 14, fantastyczny przebój Chrisa Ree. Za moment zagram wam spokojnie, nastrojowo, melancholijnie, nostalgicznie, bo to przecież przebój jest nutą nostalgii. Killing Me Softly pojawi się, później będzie za to tanecznie Baltimora i Tarzan Boy. Taki przedsmak tego, co dzisiaj po 20, bo przecież Marek Sierocki tradycyjnie w piątki od 20 miksuje popularne taneczne przeboje.

To jest refren z tych, które można sobie po prostu pod nosem ponucić, bo tutaj fantastyczny ten motyw, który doskonale wszyscy znamy, nadaje się idealnie do nucenia, śpiewania. Tarzan Boy, Baltimora, na finał tej godziny. Za 3 minuty godzina 14, drugi serwis informacyjny, a później kolejne piosenki. Police pojawi się na początku. Every Breath You Take, od tej piosenki zaczniemy.

0: Radio Plus.
1: Rozłam w PiS stał się faktem. Czekamy na komentarz Mateusza Morawieckiego. Podtopienia w Braniewie na Warmii, przelały się zbiorniki retencyjne. Powiemy też o pielgrzymce cystersów z Krakowa na Jasną Górę. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest po wszystkim, mówi Jarosław Kaczyński.

0: Bo my przestrzegamy statutu.
1: Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego skomentował już jeden z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller. Podkreślił, że żaden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zrezygnował z członkostwa w PiS-ie i nie tego dotyczyły przedstawiane do podpisu oświadczenia.
2: A konferencja Mateusza Morawieckiego właśnie się rozpoczęła, do tego tematu będziemy jeszcze wracać. 3 miesiące aresztu dla pijanego kierowcy z A1 Krzysztofa K. W zeszłą sobotę zatrzymali inni kierowcy na autostradzie. Jechał slalomem i był kompletnie pijany. Mężczyzna miał też 2 zakazy prowadzenia pojazdów. Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
3: Chcę zaznaczyć, że takie przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat, a także uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się przez podejrzanego, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
2: Wcześniej prokuratura nie wnioskowała o areszt wobec mężczyzny. Po interwencji prokuratora generalnego Waldemara Żurka stanowisko stracił zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu. Braniewo na Warmii walczy z żywiołem. Po ulewnych deszczach woda przelała się przez 2 zbiorniki retencyjne. Jeden na terenie jednostki wojskowej, drugi w centrum miasta. Zniszczone zostały skwer, chodnik i ścieżka rowerowa.
4: Wykorzystujemy agregaty pompowe. W ten sposób przypompowaliśmy wodę z akwenu do pobliskiego kanału odpływowego. Na miejscu ułożone zostały rękawy przeciwpowodziowe oraz około 500 worków z piaskiem. Dodatkowo rozłożono łącznie 8 zapór przeciwpowodziowych zabezpieczających drogę.
2: Mówił Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców Braniewa.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Wiążą szlak z tajemnicą Krzyża Chrystusa godzinkami i nieszporami. Grupa Mogilska od lat jest ważną częścią pieszej pielgrzymki krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę. Cystersi z krakowskiej mogiły są prekursorami tego pielgrzymowania.
6: Rozpoczęła swoje pielgrzymowanie w lipcu w 1972 roku. To wtedy była Grupa Mogilska i od właśnie tamtego momentu można powiedzieć, że liczymy czas, historię naszej wspólnoty nowochódzkiej, która potem stała się elementem wspólnoty całej pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę.
2: Mówił ojciec Maciej Majdak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Krakowie Mogile. Jeśli ktoś nie może iść na pielgrzymkę, może powierzyć swoje intencje w ramach duchowego pielgrzymowania. Zgłoszenia pod adresem pielgrzymka krakowska@diecezja.pl.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jest 6 minut po 14. Zaczniemy od Police, później będzie Neil Sedaka, Demono i Malone Farmer. Dosyć spokojny początek godziny, później się rozkręcimy.

Na zegarze 22 minuty po 14, to jest Melanie Farmer, to jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii, to już ta pora, w piątek po południu, że pewnie za dużo pracy nie myślicie, tylko o tym, żeby już było wolno, żeby już było popołudnie i żeby zaczął się weekend. No ale skoro w pracy się siedzi, a jest trochę już luźniej, to można posurfować po internecie i tutaj powinniście zawinąć na naszą stronę radioplus.pl, bo tam jest specjalny formularz i tam można zgłosić się do naszej zabawy, w której do zgarnięcia jest m.in. weekend w Zamku Książ. Szczegóły na radioplus.pl. Zapraszam, zgłaszajcie się już teraz. Konkurs startuje w poniedziałek. Eric Carmen za moment, a później Bee Gees.

Za 25 minut 15, tak jak kultowy dla muzyki amerykańskiej jest zespół Bee Gees, tak dla kina jest kultowa seria Gwiezdne Wojny. Ma wielu fanów na całym świecie, a niektórych bardzo zamożnych, bo jeden prawdopodobnie z takich fanów zapłacił, uwaga, aż prawie 4 miliony dolarów za rekwizyt z filmu, ale za to jaki rekwizyt? To była słynna odcięta dłoń Luke'a Skywalkera w jednym z filmów, dokładnie w Imperium kontratakuje. Była taka scena, kiedy miecz świetlny odcina tę dłoń, no i ona razem z mieczem świetlnym, który jest trzymany w tej dłoni, została sprzedana na aukcji właśnie za prawie 4 miliony dolarów. Chyba najdroższa dłoń w historii kina. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje całkowicie za darmo. Jak jesteście fanami, to naprawdę nie trzeba za to płacić. Pet Shop Boys, Go West już teraz. Później będzie IRL i Skóra. No i zaproszenie również pojawi się na jutro, bo jutro Radio Plus rusza w Polskę. Będziemy w Zamku Książę. Tam specjalny program, ale o szczegółach za parę chwil. Teraz Go West, a na zegarze już za 23 minuty, godzina 15.

To oczywiście ARL i Skóra na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii, a już jutro po 10:00 słyszymy się prosto z Zamku Książ, gdzie będą Agnieszka Morawska i Kasia Koźmor. Stamtąd specjalny wakacyjny program Radia Plus, będzie o samym zamku, będzie o szlakach podziemnych, zabytkach, które można tam oglądać, a jak już posłuchacie, to wejdźcie na radioplus.pl i weźcie udział w naszej zabawie, w której do wygrania jest właśnie weekend w Zamku Książ. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl. Za chwilę Enia, a na zegarze za 14 minut 15.

Tak, na antenie Radia Plus gramy wam takie wakacyjne przeboje, bo to jest lato, to nostalgii. 3 minuty zostały do 15:00. Najważniejsze informacje już za chwilę. Dużo dzieje się w polskiej polityce, więc dowiecie się u nas, jak wygląda sytuacja, a później wrócimy do muzyki. Nic nie może wiecznie trwać. Anna Jantar na początku następnej godziny, tuż po 15:00. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus.
1: Jest jeszcze czas na porozumienie, mówi Mateusz Morawiecki po rozłamie w PiS. Strzelanina w Zielonej Górze, za chwilę szczegóły. Będzie też zaproszenie do Lublina na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mateusz Morawiecki zabiera głos po rozłamie w PiS i zapewnia, do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości. Były premier i jego stronnicy nie zrezygnowali ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, mimo partyjnego ultimatum. W związku z tym Jarosław Kaczyński ogłosił, że ponad 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS. Konferencji Mateusza Morawieckiego w Sejmie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Były szef rządu zapewniał, że do końca walczył o jedność w PiSie i że jeszcze dziś rano wysłał listy do prezesa z kolejnymi propozycjami. Znów usłyszeliśmy o intrygantach, którzy chcieli Mateusza Morawieckiego i jego ludzi z partii właśnie wypchnąć. Wiemy też, ilu tych ludzi ostatecznie jest.
3: Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów.
2: Padły też pytania o nową partię i klub parlamentarny. Były premier odpowiedzi w tych sprawach jednak unikał i zaznaczał, że te kwestie muszą zostać jeszcze przedyskutowane.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.

0: Punkty karne to kara dla kierowcy, który zawrócił na trasie S3 i jechał pod prąd korytarzem życia pomiędzy Szczecinem a Goleniowem.
1: Policjanci otrzymali od świadka informację o 27-letnim kierującym, który stojąc w zatorze drogowym na drodze ekspresowej S3 zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia aż do zjazdu do miejscowości Kliniska Wielkie. Funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę.
0: Mówiła Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Mężczyzna otrzymał 2 mandaty za jazdę pod prąd na ekspresówce oraz za przejazd drogą pojazdów uprzywilejowanych.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: W tę niedzielę, 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, na uroczyste obchody zaprasza Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie. W programie są msza święta, koncert i spotkanie integracyjne. Papież Leon XIV napisał list z okazji tego dnia, mówi prezes Stowarzyszenia Misericordia, ksiądz Tadeusz Pajurek.
3: Zachęcał młodych ludzi, aby ich odwiedzali, aby wspierali. Bóg poprzez proroka Izajasza mówi: ja nie zapomnę o tobie. My chcemy zapytać się, czy my nie zapomnimy o osobach starszych, którzy mieszkają obok nas, których nieraz spotykamy na ulicy, w autobusie, ale zwykła życzliwość sąsiedzka jest bardzo dużą pomocą.
0: Szczegółowy program niedzielnych obchodów jest na stronie internetowej Archidiecezji Lubelskiej.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Prawie 6 minut po 15 zaczynamy od piosenki Anny Janter. Później będzie Michael Jackson i Brian Ferry.

To taki kawałek fantastycznego bluesa na antenie Radia Plus. To tutaj gram wam przeboje z nutą nostalgii. Piątek, 20 minut po trzeciej. Prawie już koniec dnia pracy. No chyba, że ktoś w ogóle o 15 skończył, ale raczej pewnie koło 16 czy 17 będzie ten koniec i rozpocznie się weekend. Mam nadzieję, że nastroje wam dopisują. Mariah Carey, One Night in Bangkok. Już za chwilę, a później ABBA w Radiu Plus.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Brzmi zachęcająco, no to koniecznie jutro musicie być z nami, bo na taki szlak tajemniczych podziemi wyruszą Agnieszka Morawska i Kasia Kozimur. One będą w Zamku Książ, stamtąd specjalny wakacyjny program Radia Plus. Będzie mowa oczywiście o samym zamku, ale także o szlaku podziemi Dolnego Śląska. Mnóstwo ciekawych historii, mnóstwo tajemnic związanych z tamtymi okolicami. To jest fantastyczny pomysł na to, żeby wyjechać na przykład na weekend i tam spędzić czas. No ale gdzie pojechać, co zobaczyć? O tym wszystkim dowiecie się już jutro po godzinie 10, kiedy z Zamku Książ program prowadzić będą Agnieszka i Kasia. Zapraszam, zachęcam, żebyście sobotę spędzili z nami, z Radiem Plus. Oczywiście nie zabraknie także wakacyjnych przebojów. Oto jeden z nich, Budka Suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz? A później będzie Mango Jerry. Yeah.

Ach, te lata 80. Kochamy je i często piosenki właśnie z tamtej fantastycznej dekady trafiają na antenę Radia Plus, a chyba największym wielbicielem lat 80. w Radiu Plus jest Marek Sierocki. Szczególnie tych tanecznych klimatów i ich nie zabraknie dzisiaj po godzinie 20, bo u nas prywatka wakacyjna, a że początek weekendu, to myślę, że będzie okazja nie tylko posłuchać, ale może i się pobawić. Po 20 miks popularnych tanecznych przebojów od Marka Siereckiego. Za kwadrans 16, za chwilę Tina Turner.

Mambo number 5, Lubega na antenie Radio Plus na finał tej godziny za 3 minuty 16. Za chwilę najważniejsze informacje, a później kolejne przeboje i kolejne nasze propozycje. Zapraszam, zachęcam, zostańcie z Radiem Plus, rozpocznijcie z nami weekend.

0: Radio Plus.
1: Wyciągnąłem rękę do prezesa PiS, mówi Mateusz Morawiecki, po rozłamie partii. Potężne ataki Rosjan na Ukrainę, są zabici i ranni. Startuje Ekstraklasa o 18:00, mecz Wieczysta, Radomiak. Minęła 16:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów to stronnicy Mateusza Morawieckiego. Były premier zabrał głos po rozłamie w PiS. On i jego współpracownicy mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego nie zrezygnowali ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Do końca walczyliśmy o jedność, zapewnia Mateusz Morawiecki.
2: My jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Wszystkie plany dotyczące przyszłości przecież musimy przedyskutować, bo jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa, przekazałem mu list osobiście przeze mnie napisany.
1: W podobnym tonie wypowiadają się współpracownicy byłego premiera, między innymi Olga Semeniuk-Patkowska, która w Prawie i Sprawiedliwości jest od 15 lat.
3: I po tych 15 latach dostałam ultimatum. Ultimatum polegało na 7-dniowym okienku podpisania dokumentu lojalnościowego. Nikt mi tej partii serca nie jest w stanie wydrzeć, ale wiemy jedno, że polityka to sztuka i umiejętność robienia tego, co możliwe.
1: Formalnie wykluczenie frakcji Morawieckiego z PiS ma nastąpić we wtorek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 10 osób nie żyje, a prawie 100 zostało rannych. Rosjanie ostrzelali ukraińskie fabryki zbrojeniowe pod Kijowem. Dziś zaatakowali też Słowiańsk na wschodzie kraju. Tam życie straciło 5 cywilów, a 9 osób jest rannych.
4: Супруга сьогодні день рождения, 50 лет.
1: Ujechaliśmy samochodem w 4 osoby. Ci, którzy siedzieli po lewej, przeżyli. Córka jest w szpitalu. Żona nie żyje, a teściowa walczy o życie.
4: Teścia się żyła, poka w bolnicy, nie znaju, wyżywa, nie wyżywa.
1: W wyniku rosyjskiego ataku uszkodzone zostały też bloki mieszkalne i budynek konsulatu Łotwy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Coraz więcej agresji na drogach. Kierowcy masowo wysyłają zgłoszenia na policyjne skrzynki Stop Agresji Drogowej.
5: Byłem świadkiem, że gdzieś tam

0: spotkań otworzy dziś kolejny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek za 2 godziny w Radomiu.
1: Myślę, że Wieczysta będzie na pewno takim kolorytem w Ekstraklasie, bo o Wieczystej, o tego, że jest nudnym klubem, na pewno powiedzieć nie można, więc nudy w tym sezonie Ekstraklasy nie będzie.
0: Mówił dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. W drugim dzisiejszym meczu Legia Warszawa na wyjeździe zagra z Pogonią Szczecin.
1: Nie sądzę, żeby Legia była faworytem do Mistrzostwa Polski. Nie sądzę, żeby była faworytem nawet do pucharów. Natomiast oni muszą o te puchary walczyć, bo to jest absolutnie, no tak jakby na pustyni walczyli o wodę.
0: Mecz Legia-Pogoń dziś o 20:30.

0: Radio Plus.
1: Rozłam w PiS. Zbieramy polityczne komentarze. Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci mówią o 8 zł za litr. Nie jest za późno na wakacje. Wciąż są wolne pokoje na sierpień. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Politycy PiS krytykują ruch byłego premiera, a koalicja rządząca czeka na rozwój sytuacji. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. We wtorek frakcja Mateusza Morawieckiego ma zostać formalnie wykluczona z partii. Polityczne komentarze w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek mówi wprost.
3: Mamy do czynienia z rozłamem i rozłamowcami. Trzeba sprawę nazywać po imieniu.
2: Zdaniem Czarnka Morawiecki od dawna miał projekt budowy innej partii politycznej, a ultimatum pokazało prawdziwe oblicze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Taki głos płynie z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie jest zaskoczony rozłamem w PiSie. Zaznacza jednak, że...
4: Będzie ciekawe, co się będzie działo w dłuższej perspektywie.
2: Mateusz Morawiecki nie mówi jeszcze ani o partii, ani o nowym klubie. Przekonuje, że do samego końca chciał działać w ramach PiSu w oparciu o strategię tzw. dwóch płuc.
1: Prosto z Sejmu, Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci nie wykluczają, że za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Rosnące ceny ropy na światowych rynkach przekładają się na wyższe ceny. Na stacjach o szczegółach teraz Krzysztof Płowecki.
5: Za litr 95 zapłacimy teraz około 7 zł i 29 groszy, a ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7 zł i 90 groszy. Jest więc drogo, ale tankować trzeba.
6: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
7: Prawie 8 zł już dochodzi.
8: Jak się jeździ na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
5: Mówią mi kierowcy, a eksperci nie pozostawiają złudzeń. Tanio już było. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach cały czas idą w górę. Informuje Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
9: Ceny surowca wzrosły ponownie do poziomu ponad 100 dolarów za baryłkę.
5: To z kolei wynik wciąż postępującego konfliktu w Zatoce Perskiej.
1: Milionowe straty po powodzi w Braniewie na Warmii. Po gwałtownej ulewie woda wylała się z dwóch zbiorników retencyjnych.
10: Przepusty, ciągi pieszo-rowerowe plus nawierzchnia drogi zostały bardzo poważnie uszkodzone.
1: Mówił Ireneusz Ściborek z PSP w Braniewie. Strażakom pomagali policjanci i terytorialsi.
10: Dzisiaj możemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces, że ta droga nie została w całości zerwana i tak naprawdę nie runęła ta fala ogromnych ilości wody na część mieszkalną.
1: Burmistrz Braniewa zapewnia, że sytuacja została już opanowana.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie jest jeszcze za późno na planowanie urlopu. Hotele na sierpień wciąż są dostępne, mimo że do końca wakacji został nieco ponad miesiąc. Co drugi pokój wciąż jest wolny.
11: Osoby, które dopiero planują...

Pora zmienić łyżwy na wygodne klapki i słoneczną plażę. Mariusz Czerkawski, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio Plus. She's crazy like a fool.

0: Radio Plus.
1: Co dalej po rozłamie w PiS? Pytamy eksperta. Europa zmaga się z pożarami. Za chwilę szczegóły. IPN zidentyfikował szczątki majora Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rui. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozłam w PiS może rezonować na całą scenę polityczną. To głos eksperta po najnowszych decyzjach w Prawie i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy mimo ultimatum nie zrezygnowali ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego tym samym zrezygnowali z członkostwa w partii. Taki ruch może mieć szereg skutków, mówi politolog z Uniwersytetu SWPS dr Mateusz Zaremba.
2: Może spowodować przesunięcie ogólne wyborców, dlatego że będą mieli znowu alternatywę nieuprzedzeni wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Ci troszkę bardziej w prawo będą mogli pójść w stronę Mateusza Morawieckiego. Lewicowi też będą się zastanawiać. To znaczy trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają i zaczynają się zastanawiać nad życiem politycznym.
1: Zdaniem eksperta jest jednak za wcześnie, żeby ocenić, kto na rozłamie w PiS może zyskać, a kto stracić.
2: Dlatego, że nie wiemy, kto jak zagra w te karty, które dostał. A Prawo i Sprawiedliwość jest osłabione, dlatego że jednak utrata 40 posłów to duża strata dla niespełna 200-osobowego klubu. Myślę, że to są osoby, które mogą coś ciekawego wnieść dla takiego nowego tworu politycznego.
1: W stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego pozostało 40 posłów, jeden senator i 3 posłów do Parlamentu Europejskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Seria pożarów w Europie. W środkowej Hiszpanii płoną lasy. W okolicach Madrytu ogłoszono stan wyjątkowy i nakazano ewakuację 20 tysięcy osób. Grecja i Włochy zapowiedziały już wysłanie do Hiszpanii 2 samolotów gaśniczych. Podobna sytuacja jest w południowo-zachodniej Francji. Tam ewakuowano już ponad 40 tysięcy osób. Madryt i Paryż zwróciły się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Tegoroczne pożary na terenie Unii Europejskiej są rekordowe jak na tę porę roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Taksówkarze coraz częściej przegrywają rywalizację z przewozami na aplikacje. O tym, jak wygląda dziś sytuacja na rynku, Małgorzata Zawada.
3: Taksówkarze zmuszeni są zamykać swoje biznesy. Wielkie korporacje pochłaniają konkurencję, którą często są jednoosobowe działalności. Jak mówi Paweł Saturski, przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych, ubezpieczenie pojazdów taksi w ostatnich 3 latach wzrosło o 540%.
4: Nie ma możliwości, żeby kierowca taksówki zapłacił 15, 18, 20 tysięcy za ubezpieczenie pojazdu.
3: Według danych obecnie w samej Warszawie zarejestrowanych jest ponad 60 tysięcy samochodów realizujących przewozy.
4: Niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza wytrzymała tą presję.
3: Taksówkarze apelują do rządu, aby wprowadzić zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku.
1: Małgorzata Zawada, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To radość, sprawiedliwość i ukojenie. Tak krewni zareagowali na informację o zidentyfikowaniu majora Mieczysława Mieszkiewicza, pseudonim Rui. Na ten moment rodzina czekała 75 lat, mówi siostrzenica Barbara Kownacka.
5: To nie jest cieszenie się, ale jest to triumf prawdy nad kłamstwem. Te pochowanie, że odbędzie się pogrzeb, to jest bardzo ważne. Już nie będzie Mietek, no gdzieś tam.
1: To był szok, dodaje bratanek słynnego Roya.

0: Radio Plus.
1: To może być polityczne trzęsienie ziemi. Frakcja Morawieckiego opuszcza PiS. Komenda Główna Policji pracuje nad nowymi mundurami dla funkcjonariuszy. W ten weekend w całej Polsce Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 40 polityków PiS ma zostać wykluczonych z partii. Chodzi o stronników Mateusza Morawieckiego, którzy nie zgodzili się na ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. To rodzi pytania o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości, dotychczas największej partii opozycji. Co na to eksperci? Pytał Michał Skolimowski.
2: Zdaniem politologa z Uniwersytetu SWPS, doktora Mateusza Zaręby, rozłam w PiS-ie może rezonować na całą scenę polityczną.
3: Trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają i zaczynają się zastanawiać nad życiem politycznym.
2: A to oznacza, że Mateusz Morawiecki może zabrać część wyborców PiS-owi, może też zagarnąć do siebie na przykład niezrażonych do PiS-u, bardziej prawicowych wyborców Koalicji Obywatelskiej. Może, ale nie musi, bo jak słyszę, na razie nie da się przewidzieć, kto na rozłamie zyska, a kto straci.
3: Dlatego, że nie wiemy, kto jak zagra w te karty, które dostał.
2: W Stowarzyszeniu Rozwój Plus, przypomnę, pozostało 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są zarzuty dla małoletniego napastnika po ataku w Stalowej Woli. 15-latek w środę zaatakował starszego od siebie chłopaka ostrym narzędziem.
4: Nieletni usłyszał 2 zarzuty. Jeden posiadania narkotyków, drugi spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z uwagi na to, że jest to osoba nieletnia, akta sprawy zostały skierowane do sądu rodzinnego z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego umieszczenia w schronisku dla nieletnich.
1: Mówiła Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli. Zaatakowany 16-latek trafił do szpitala z raną wątroby. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Komenda Główna Policji pracuje nad nowymi mundurami dla funkcjonariuszy. Mają być bardziej komfortowe, funkcjonalne i bezpieczne.
5: Są po prostu wygodniejsze. Są dostosowane do sylwetki policjanta. Są lepiej przystosowane do pełnienia tej służby, pozwalają zachować również ciepło, ale są przy okazji też przewiewnym materiałem.
1: Mówił Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji. Partia testowa trafi na razie przede wszystkim do policjantów pionów patrolowo-interwencyjnych w Łodzi i Warszawie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W ten weekend w całej Polsce Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będą festyny, wystawy i pikniki. W orędziu papież Leon XIV podkreśla, jak ważna jest bliskość drugiej osoby.
6: Pamięć i troska o seniorów są ważne. To osoby, które bardzo często doświadczają samotności i nie mają komu powiedzieć o prozie codzienności. Mówi Małgorzata Karpińska ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich.
7: Wyobraźmy sobie takie życie w izolacji. To często nie ma komu powiedzieć o takich rzeczach, które kiedy mamy tę bliską osobę, rzucamy mimochodem. O, popsuło mi się coś, kubek mi się potłukł. A w tym serialu to mnie coś zdenerwowało. Nie ma. Taka osoba żyjąca w izolacji po prostu nie ma takiej możliwości.
6: Papież Leon XIV w orędziu zachęca młodych do odwiedzenia swoich dziadków oraz samotnych seniorów. Anna Paszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam jutro o 9:00.

Jestem kompozytorem i lubię dobrą muzykę. Dlatego w te wakacje słucham Radia Plus. Marek Biliński, Radio Plus. Lato z nutą

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Witam serdecznie w piątkowy wieczór. Zapraszam na Prywatkę z Radiem Plus. Na początek włoska formacja Radio di Luna w przeboju Comanchero. Potem włoski gwiazdor Italo Disco Dan Harrow i Mad Desire.

To był Dan Harrow, a przed nami ISMC, a także Savage w utworze zatytułowanym Easy. Potem francuska formacja Magazine 60 i utwór Kenosa. Francuzi większość swoich utworów śpiewali po hiszpańsku.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na drugi piątkowy miks, a otwiera go Leo Sayer przebojem More Than I Can Say. Potem grupa Starship i Nothing's Gonna Stop Us Now. Będzie też Nick Kershaw i Wouldn't It Be Good.

To był Nick Kershaw, jego wielki hit, a przed nami Alphaville w debiutanckim przeboju Big in Japan. Potem grupa Imagination, Music and Lights, a także zespół Human League i Human.

Za nami brytyjska formacja Human League, a przed nami kanadyjski zespół Men Without Hats i Safety Dance. Potem Robin Gibb, Another Lonely Night in New York, będzie też formacja Thompson Twins, Lay Your Hands on Me, a także duet Walks w nagraniu Bridge to Your Heart.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera Kim Carnes z przebojem Betty Davis Eyes, potem Kenny Rogers i This Woman.

To był Kenny Rogers z pomocą braci Gibb w przeboju This Woman, teraz już Fiction Factory, Feels Like Heaven, potem Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, a także Madonna w przeboju Holiday.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, prywatka z Radiem Plus. W tym miksie Earth, Wind and Fire i Let's Groove. Potem Case and the Sunshine Band i Give It Up. Będzie też duet The Twins w nagraniu Not the Loving Kind.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera taneczny przebój wszechczasów, piosenka Dancing Queen w wykonaniu Abby. Potem chwilę z gorączką sobotniej nocy, czyli Bee Gees i Staying Alive. Będzie też Tina Turner The Best, a także Jennifer Warnes i Bill Medley w piosence The Time of My Life.

To kolejny przebój z filmu Dirty Dancing, piosenka Hungry Eyes, którą śpiewa Eric Carmen. Będzie też Roy Orbison, You Got It, a także grupa Beach Boys w piosence Kokomo.

Za nami grupa Beach Boys, a przed nami Olivia Newton-John, John Travolta i fragmenty przeboju z filmu Grease, potem grupa Queen i Crazy Little Things Called Love. Why'd you grease the lightning?

była grupa Queen, a już za chwilę Tomek Karolak. Zabiorę cię właśnie tam, Andrzej Piaseczny, Choć przytul przebacz, a także grupa Wilki w przeboju Baśka. Będzie też Krzysztof Krawczyk w piosence Bo jesteś ty. Raz.

Za nami niezapomniany Krzysztof Krawczyk, a przed nami grupa London Beat, I've Been Thinking About You. Potem Tom Jones, Sex Bomb, a także Hadaway w przeboju What Is Love.

trio No Mercy, a już za chwilę Bonnie M i Rivers of Babylon, potem Amanda Lear Enigma, a także Baccara w nagraniu Yesterday I Can Boogie. Zaśpiewa też australijski wokalista John Paul Young, a przypomni swój największy przebój Love is in the Air.

był jeden z największych hitów przełomu lat 70. i 80. utwór Sun of Jamaica w wykonaniu grupy Gumby Dance Band. A my za chwilę już zwalniamy. Jean-François Mori i 28 stopni w cieniu, potem David i Jonathan i Bella Vita.

To był zespół Opus, przed nami Electric Light Orchestra i Rock'n'Roll is King, potem Kenny Loggins z przeboju Footloose, a także trio Pointer Sisters w nagraniu I'm So Excited.

Chris DeBark utworem Lady in Red zakończył dzisiejszą prywatkę. Zapraszam już jutro o godzinie 20:00. Kolejna prywatka z Radiem Plus. Marek Sierocki, do usłyszenia.